I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi vam pozdrav. Da li se čujemo? Da li se čujemo? Ne čujemo. Idemo mi dalje sa El Kombom u maloj krčmi.